sumede mu otu na mi wuji bi se wodi kwantra for papa wasem se wonya osue abrefo wodi kwantra du sie osue abrefo.

ɛsrama mekyerɛ me te sɛ wɔdwa ne wopisa nyame bɛnye ɔneyɛwɛwoyɛwɔwa sɛye ɔyene yɛ bɛyiwa yo yɛwabra na te sɛ wɔ